0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: na eso eso catfish soon catfish omo soup
1: omnya oni oni ni we adwene omnya sa
0: na
1: mo
0: na eso catfish no na adwene na meboa ana eso catfish
1: se pitri ni e adwene
0: ah okay yo putri
1: pitri ni e adwene pitri ni tuntum nu
0: ana ana ai ai adwene e den
1: adwene e se blanga kra
0: okay okay giraffe giraffe Okay. Woof, woof.